0: Miała codzienna?
1: Do ciebie podchodzę się na osobę, bo nie mam
0: Ale po ma wyczyny. ثلاثة خمسة بجيل. أنا طبعا بجيل. ولا ثلاثة طبعا.